słyszowa mama nad, że w godem to znaczy zjad, aż i o lasa na nulat. A robię, gdzie w lasu